dziś hen jak nadziei mych świat. Niesłowione figlują szczupaki. Minął rok, znowu rok, byle jaki. Widzisz, kończy się mal, nie mów mi, że ci żal. Przecież patrzysz nie tak, mówisz szczęścia.

0: Dobry wieczór Państwu. W kolejnej audycji Radia 3ZZZ witają Państwa Małgorzata i Jerzy Krysiak. Naszą audycję rozpoczęliśmy od piosenki Ach, Panie, Panowie w wykonaniu Krystyny Sienkiewicz i Piotra Frączewskiego. Piosenki z przedstawienia Apetyt na czereśnie, opartego na tekstach Agnieszki Osieckiej. Bohaterką dzisiejszej audycji będzie pani Maria Zboińska, która niedawno ukończyła 100 lat. Byłem na urodzinach pani Marii i nagrałem krótki reportaż z tego niezwykłego spotkania. Poza tym zaprezentujemy Państwu drugi, bardziej refleksyjny reportaż przygotowany przez rozgłośnię radiową z Warszawy. To wszystko już za chwilę. A teraz zapraszam na nasze komunikaty lokalne. Ogłoszenia przygotowała Renata Suwara, a odczyta je Małgorzata Krysiak.
1: Komunikaty i ogłoszenia lokalne. Szanowni słuchacze, Sekcja Polska Radia 3ZZZ zaprasza wszystkich członków na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 20 września w niedzielę o godzinie 1:30 w sali klubu Stings przy kościele świętego Ignacego w Richmond. O godzinie 12 zapraszamy do kościoła na mszę świętą, którą odprawi ksiądz Wiesław Słowik w intencji wszystkich członków, słuchaczy i społecznych pracowników sekcji. Na wspólnej modlitwie podziękujemy Panu Bogu za dotychczasową opiekę, otrzymane łaski. Będziemy prosić o dalsze błogosławieństwo. Liczymy na Państwa obecność. Będziemy wybierać nowy zarząd na kolejne 2 lata i wierzymy, że głosy słuchaczy w dyskusji pomogą w dalszej pracy. Do zobaczenia. Ksiądz Mariusz Ham z wielką radością zaprasza wszystkich wiernych i przyjaciół na mszę świętą dziękczynną z okazji 25-lecia jego święceń kapłańskich. Uroczystość odbędzie się w niedzielę 20 września o godzinie 10. Ksiądz Mariusz wspólnie z nami chciałby podziękować Panu Bogu za dar kapłaństwa, za wszystkie otrzymane łaski oraz za ludzi, których przez te lata postawił na jego drodze. Będzie mu bardzo miło przeżywać ten szczególny dzień razem z nami we wspólnocie na mszy świętej, a potem skromny poczęstunek. Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej zaprasza na pierwsze spotkanie z serii wykładów o historii polskiej społeczności w Australii, które odbędzie się na platformie Zoom w niedzielę 20 września o godzinie 16 czasu wschodnioaustralijskiego. Edward Dudziński, prezes Federacji Polskich Organizacji w Australii Południowej, opowie o pierwszych polskich osadnikach i Polish Hill River w Australii Południowej. W sierpniu 26 roku przypada 170. rocznica przybycia 30 polskich rodzin, które przyczyniły się do rozwoju regionu i stworzenia historycznej osady w Polish Hill River. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o wysyłanie zgłoszenia na adres Polish Museum Archives Australia @gmail.com. Link do spotkania zostanie wysłany do uczestników na tydzień przed wydarzeniem. Związek Polaków w Melbourne zaprasza na koncert Aleja Gwiazd, odbywający się w ramach Naszych Polskich Kwiatów w niedzielę 27 września w sali audytorium Glen Eira City Council. W wydarzeniu wezmą udział artyści polonijni z Adelaide, Melbourne i Sydney. Początek koncertu o 17. Bilety w cenie $40 normalny bilet i $30 ulgowy. Rezerwacja Kasia 0400-195-969. Stowarzyszenie Nasza Polonia wraz z organizacjami partnerskimi zaprasza na wystawę Instytutu Pamięci Narodowej. W wydarzeniu wezmą udział artyści polonijni z Adelaide, Melbourne i Sydney. Początek koncertu o 17. Bilety w cenie $40 normalny bilet i $30 ulgowy. Rezerwacja Kasia 0400-195-969. Stowarzyszenie Nasza Polonia wraz z organizacjami partnerskimi zaprasza na wystawę Instytutu Pamięci Narodowej

0: cały wrzesień. Związek Polaków w Melbourne zaprasza młodzież w wieku od 10 do 16 lat do udziału w koloniach wiosennych, które odbywać się będą w dniach 20-25 września w ośrodku Polana w Hillsville w programie wypoczynku przejazd zabytkową kolejką. Puffing Billy, wieczór filmowy, dyskoteka, ognisko, gry, konkursy i quizy. Niedzielna msza święta. Koszt $480 od osoby. Zgłoszenia Beata Bara 04-25-865-174. E-mail beata.mucha3@outlook.com. W związku z przypadającym w tym roku 65-leciem Ośrodka Młodzieżowego Polana w Hillsville, Związek Polaków w Melbourne rozpoczął gromadzenie fotografii, pamiątek, wspomnień związanych z historią tego wyjątkowego miejsca. Zebrane materiały posłużą do przygotowania jubileuszowej prezentacji i wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas obchodów rocznicowych. Obchody rocznicowe 11 października. Przygotowana wystawa i prezentacja mają stać się nie tylko kroniką 65-letniej historii ośrodka, lecz także wyrazem wdzięczności dla wszystkich pokoleń osób, które swoją pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju Polany. Materiały należy wysyłać na adres e-mailowy polana@polanacamp.org.au. Australijsko-Polskie Towarzystwo Dobroczynności zaprasza na walne zebranie, które odbędzie się 27 września o godzinie 14 w Domu Polskiego Emeryta w Bayswater. Wszyscy członkowie sympatycy są mile widziani. Na coroczne wydarzenia zapraszają nas wszystkich siostry Zmartwychwstanki, rektor ksiądz Mariusz Han oraz koła żywego różańca przy Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon. W uroczystość Matki Bożej Różańcowej w środę 7 października przybędą do Essendon koła żywego różańca z całej Wiktorii wraz ze swoimi duszpasterzami. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10.30 nabożeństwem prowadzonym przez przedstawicieli różnych kół, a o 11 msza święta celebrowana pod przewodnictwem Stanisława Tomasiaka. Po Eucharystii koło żywego różańca z Essendon podejmie obiadem wszystkich obecnych. Ksiądz Tomasz Nowak, Ardia Geelong in St. Albions, zaprasza na doroczny uroczysty obiad parafialny, który odbędzie się w sobotę 10 października w Klubie Polskim w Albion. Początek wydarzenia o godzinie 15. W cenie biletu $45, 3-daniowy smaczny obiad i relaksująca muzyka na żywo. Podczas obiadu odbędą się loteria i sprzedaż ciast. Wspólnota zapewnia, że będzie to popołudnie, które znaczy każdej osobie wiele radości i sympatycznych towarzyskich spotkań. Rezerwacje prowadzą Bożena 04 12 811 176, Jadzia 04 17 776 427 i Teresa 04 11 272 116. Delikatesy Poletta Deli, A Taste of Europe przy 529 Warrigal Road, Ashwood, posiada szeroki asortyment smacznych wędlin, mrożonek, ciast, chlebów i produktów spożywczych prosto z Polski i nie tylko. W sklepie można też kupić aromatyczną kawę. Paweł, Josefina i ich miła załoga serdecznie zaprasza. Były to ogłoszenia i komunikaty lokalne polskiej sekcji 3ZZZ w Melbourne.
1: Tydzień temu zostałem zaproszony na urodziny pani Marii Zboińskiej, a okazja była naprawdę niezwykła. Pani Maria kończyła tego dnia 100 lat. To była ogromna przyjemność poznać i spędzić trochę czasu z tą niezwykle pogodną, sympatyczną i pełną energii osobą. Posłuchajmy krótkiego reportażu, który przygotowałem z tej uroczystości.

0: czego sobie życzy na te jubileusz i jak moglibyśmy spełnić te marzenia?
1: Czego ja sobie życzę? Życzę sobie spokoju. Mam przyjaciół, mam córkę kochaną, która troszczy się o mnie. Co mi więcej potrzeba? Chodzę do klubu, zadowolona jestem. 2 razy w tygodniu. Mam telewizor, mam to wszystko dobrze. Niczego nie potrzebuję, bo wszystko, co potrzebuję, to mam. Mam 2 dziewczyny, które robią mi wszystko o domu, w ogródku, także nie mam żadnych problemów.
0: Jednym słowem widzimy, że pani Maria jest pogodną osobą, nie ma pretensji, jak niektórzy narzekają.
1: Ja na nic nie narzekam, nigdy w życiu.
0: Będziemy. Pani Mario, może w takim razie spróbujemy odtworzyć pani życie. Niech pani nam, tak jak wcześniej pani mi opowiadała, o czasach wojny.
1: No, chciałam powiedzieć, że urodziłam się 100 lat temu we wsi pod Warszawą, bardzo blisko. Chodziłam do szkoły, na miejscu była szkoła, tam może 300 metrów od domu. Skończyłam szkołę podstawową, miałam 14 lat, już była okupacja. No i było trochę ciężko. Trochę pracowałam, trochę byłam u rodziców. I już jak już Niemcy, do Warszawy już nie było Niemców, bo to oni od wschodu szli, ta brygada kościuszkowska. Było już polskie wojsko, kwaterowali u nas 3 miesiące i szczególnie jeden mi się podobał, a ja jemu też, zaiskrzyło między nami. Ale on musiał odjechać dalej po 3 miesiącach. Cały rok pisaliśmy do siebie, bo był w wojsku jeszcze rok. Już po wojnie jeszcze był parę miesięcy. Potem zwolnił się z wojska. Proponowali mu gospodarstwo, dom, jeszcze tam coś na zachodzie, bo tak było. Namawiali ich. Ale on zrezygnował, bo przyjechał do mnie, bo byliśmy zakochani. No i wkrótce wzięliśmy ślub, potem mieszkaliśmy trochę z rodzicami, potem on załatwił sobie pracę w Warszawie, przeprowadziliśmy się do Warszawy i tam mieszkaliśmy. Mieliśmy 3 dzieci, syna, za 4 lata córkę, za 9 lat drugiego syna. Ja potem poszłam do pracy, pracowałam. Gotowałam mieszankę na lody, bambino, latem, a zimą masę na krówki. Ponad 20 lat. Potem już dzieci podrosły, syn się ożenił, córka wyszła za mąż, już oni mieli swoje dzieci. Mój mąż umarł, no już trudno. Ja jako wdowa już przyjechałam, córka mnie zaprosiła do Australii, przyjechałam tutaj na pół roku. Na urlop tylko. I siedzę do tej pory.
0: Pani Mario, ale jednak wrócimy troszkę. Pani by opowiadała bardzo ciekawą historię o tym, jak Niemcy robili łapankę dziewczyn do pracy.
1: Tak,
0: proszę opowiedzieć nam tą historię.
1: To było ciekawe też. Za okupacji było, trzeba było się chować, bo łapali, wywozili do Niemiec na roboty. I ja 2 razy mi się zdarzyło, nie wiadomo gdzie się schować. Schowałam się do pieca. Mama piekła chleb w takim dużym piecu. Ja się wsunęłam to do pieca. Mama zamknęła drzwiczki. Oni przyszli do mieszkania, szukali na łóżku, poduszkę, w szafie, na podwórku. Nawet im do głowy nie przyszło, że w piecu ktoś tam może siedzieć. I mi się udało. Nie wyjechałam do Niemiec.
0: Teraz proszę nam powiedzieć pani, jak trafiła pani do Australii?
1: Córka mnie zaprosiła, bo jej się urodził drugi syn, na pół roku na urlop. I przyjechałam na pół roku i tak się udało, że zostałam, bo jak to było w stanie wojennym wtedy jeszcze. Opiekowałam się dziećmi chyba przez 2 lata. Potem poszłam do pracy. Pracowałam 4 lata w Australii. I w końcu to było, chodziłam do kościoła, do Richmond.

Panie Mario, piękny wiek, piękny jubileusz. Może zaczniemy od tego, od życzeń, ale sobie wymyśliłem tak, żeby to pani powiedziała naszym słuchaczom,

0: Ksiądz Słowik organizował pielgrzymkę do Ziemi Świętej, więc też pojechałam tam. Bardzo byłam zadowolona z tego, bo to było jako religijne bardzo ciekawe. Przez 3 tygodnie codziennie tam coś zwiedzaliśmy. Zaczęliśmy od Włoch, potem była Jerozolima, Palestyna, Betlejem. Z Betlejem przyjechaliśmy do Watykanu. Byliśmy w Watykanie, byliśmy na audiencji u papieża. Mam zdjęcie z papieżem obok siebie. Potem przez Włochy do Francji, do Lourdes, Paryża, do Jugosławii i do Medjugorje i do Warszawy. Już był koniec pielgrzymki, a stamtąd już każdy jechał na swoją rękę. Po powrocie do Australii zaczęłam do tych klubów chodzić i tak cały czas do tej pory. 2 razy w tygodniu, 2 dni w tygodniu chodzę cały czas. A jeszcze powiem, że przez 6 lat gotowałam dla seniorów zupę. Browil.
1: Browil, tak? W Syrenie.
2: Pani Mario, jak przeżyć tyle lat w tak pogodnym stanie?
0: Nie denerwować się niczym. Ja miałam dużo też przez tyle lat problemów z dobrych i złych, ale ja się tak bardzo jakoś nie przywiązuję wagi. Staram się odrzucić to, myśleć pozytywnie. Do nikogo nigdy w życiu nie miałam pretensji, żadnej urazy. Z nikim nie miałam żadnych zatargów. Dziewczyny, które u mnie pracują, jedna już 15 lat, czujemy się jak w rodzinie. Bardzo się lubimy. Żadnego nieporozumienia nie było. Druga 5 lat, no bo już wtedy miałam problem z kompaniem, to przyszła ta druga. I tak jak mówię, córkę mam bardzo dobrą, ona bardzo się mną troszczy o mnie, więcej jeszcze jak ja. I co ja jeszcze teraz lubię? Lubię siedzieć w fotelu wygodnym, patrzeć na telewizję i lodówkę mieć zaopatrzoną.
1: Pani Mario, jeszcze tak przyszło mi do głowy coś, nasi słuchacze tego nie widzą. Pani Maria bardzo ładnie się trzyma. Czy pani Maria, czy pani przypadkiem nie zrobiła jakoś fałszerstwa, nie metrykę urodzenia nie przerobiła, a pani jest naprawdę dużo młodsza?
0: Nie, wszystko uczciwie.
1: To dziękujemy bardzo, no i życzymy kolejnych, trudno powiedzieć nawet ilu lat, ponieważ pani tak dobrze się trzyma, że naprawdę.

0: Pani Ala, córka pani Marysi. Ja przed chwilą usłyszałem niesamowite historie. Sama pani Marysia opowiadała nam, a również znajomi, którzy ją znają. A jak pani odbiera swoją własną mamę? Jaką osobą jest z pani perspektywy pani Maryi?
1: Mama pochodzi z bardzo licznej rodziny, bo miała sporo rodzeństwa. I od kiedy pamiętam, od lat dziecięcych, rodzina zawsze trzymała się razem. Nigdy, przenigdy nie było żadnych kłótni, konfliktów. I właściwie tak dobrze jak mamy, wiadomo, że ich nie znałam, ale moja mama jest człowiekiem bardzo, bardzo pogodnym. Nigdy się nie denerwuje, pomocna. Można było do niej się zwrócić z absolutnie wszystkim. Zawsze doradziła, zawsze mówiła, nie przejmuj się, będzie lepiej. I ta pogoda ducha wydaje mi się, że ją trzyma. Nigdy nie widziałam jej zestresowanej.
0: No ale tutaj też opowiadają mi o niezwykłym umyśle. Nie? Mama jest niezwykle bystrą osobą.
1: A to prawda, to prawda. Wczoraj była taka sytuacja, że siedzieliśmy w towarzystwie kilku osób i opowiadała jedna znajoma o swojej znajomej i mówi do mnie, ty ją pamiętasz, ona zmarła niedawno, ale miała 101 lat. Mhm. I ja tak zaczęłam się zastanawiać, mówię, wiem o kim mówisz, ale nie pamiętam, jak ta pani się nazywała. No i wtedy moja mama mówi, no jak to? Tak i tak. Pamięć ma fantastyczną. Lubi rozwiązywać sudoku. Mi się wydaje, że to też dobrze robi. I w ogóle takie łamigłówki. Jest dosyć bystra, to trzeba powiedzieć.

0: teraz porozmawiamy z panią Basią Pawlik, która opiekuje się grupą, do której uczęszcza pani Maria. Może nam pani powie, jak odbiera pani tą niezwykle pogodną osobę?
1: Marysia. To jest nasza naprawdę kochana Marysia. Pełna optymizmu. Kiedy ją poznałam i ujrzałam na jej twarzy uśmiech, który pozostaje do dnia dzisiejszego. Tylko możemy pozazdrościć jej tego optymizmu. Ja myślę, że to 100 lat to jest dzięki temu optymizmowi. To jest osoba, która nigdy nie narzeka, że jest niedobra zupa, czy coś jest niesmacznego. Na wszystko ma wytłumaczenie i nawet wszystkich potrafi wyciszyć, żeby się nie denerwowali, że to jedzenie jest dzisiaj nie takie. Bo jak ona powiedziała, nie zawsze wszystkim w domu też wam się nie wychodzi. Przychodzi na każde zajęcia i ma najniższą absencję w ciągu całego roku. Także ćwiczy, na ile może, zawsze ćwiczy, uczestniczy we wszystkich zajęciach, a przede wszystkim pozazdrośćmy jej głowy, jej wysiłek, który umysłowy, który rozwiązuje wszystkie krzyżówki i jeszcze innym podpowiada.
0: Dziękuję bardzo. Niesamowita jednak osoba. Tylko potwierdziła pani Basia, że to jest niesamowita osoba.
1: I to jest prawda.
2: A gdy patrzę tak, śmiejesz się.

0: To była kolejna pogodna i sympatyczna piosenka Bombonierka w wykonaniu duetu Basi Stępniak-Wilk i Grzegorza Turnała. A teraz czas na odrobinę refleksji. Gdyby zapytać, kto był jednym z najwybitniejszych i najbardziej wpływowych uczonych ostatnich 100 lat, wielu z nas bez wahania wskazałoby Alberta Einsteina. Ale jest pytanie, którego nie zadajemy już tak często. W co wierzył Einstein? Przez dziesięciolecia jego słowa interpretowali zarówno wierzący, jak i niewierzący. Jedni znajdowali w nich potwierdzenie wiary, inni dowód na jej odrzucenie. Tymczasem poglądy Einsteina na religię, Boga i duchowość były znacznie bardziej złożone. W tym reportażu usłyszymy jego własne, udokumentowane słowa oraz odpowiedzi na pytania dotyczące Boga, nauki i wiary. To opowieść o człowieku, który próbował pogodzić fascynację nauką z pytaniami, na które nauka nie daje odpowiedzi.
1: Einstein. Człowiek, który zajrzał głębiej w budowę wszechświata niż ktokolwiek przed nim. Który jednym równaniem zmienił bieg historii. Którego samo nazwisko stało się synonimem geniuszu. O jego teoriach napisano tysiące książek. O jego odkryciach uczą się dzieci w każdej szkole świata. Ale jest jedno pytanie, którego prawie nikt nie zadaje. Pytanie, które wydaje się zbyt proste, a kryje w sobie jedną z najciekawszych odpowiedzi XX wieku. W co wierzył najmądrzejszy człowiek świata? Zatrzymaj się przy tym na chwilę. Człowiek, który rozumiał wszechświat lepiej niż ktokolwiek, który widział jego matematyczne wnętrze, jego prawa, jego mechanizmy. Czy ktoś taki wierzył w Boga? Czy nauka wypaliła w nim wszelką wiarę, jak twierdzą jedni? A może właśnie przeciwnie? Im głębiej patrzył, tym więcej widział, jak chcieliby drudzy. Przez dziesięciolecia obie strony ciągnęły Einsteina w swoją stronę. Ludzie wierzący cytowali jego zdania o Bogu jako dowód, że geniusz był jednym z nich. Ateiści wyciągali inne jego listy jako dowód, że religię odrzucał. Obie strony miały swoje cytaty i obie strony, jak zobaczysz, widziały tylko połowę prawdy. A on sam? On się tym sporom przyglądał z dystansem i chyba z lekkim smutkiem. Bo przez całe życie odmawiał wejścia do któregokolwiek obozu. Za bardzo szanował prawdę, żeby ją upraszczać. I może właśnie dlatego jego odpowiedź na pytanie o wiarę jest warta więcej niż 1000 gotowych deklaracji. Bo to odpowiedź człowieka, który nie chciał niczego udowodnić. Chciał tylko powiedzieć, co naprawdę widzi, gdy patrzy w głąb wszechświata. Bo prawda o tym, w co wierzył Einstein, jest znacznie ciekawsza niż obie te wersje. I dziś opowiemy ci ją uczciwie, na podstawie jego własnych, udokumentowanych słów. Bez naciągania w żadną stronę, z szacunkiem dla twojej wiary, jakakolwiek by nie była. A pod koniec usłyszysz to, co Einstein powiedział o Jezusie. Słowa tak zaskakujące, że gdy padły w słynnym wywiadzie, zdumiały i wierzących, i niewierzących. Zacznijmy jednak od początku. od zdania, które Einstein powtarzał, gdy pytano go o Boga. Gdy w 1929 roku pewien rabin zapytał go wprost, czy wierzy w Boga, Einstein odpowiedział słowami, które przeszły do historii. Powiedział, że wierzy w Boga Spinozy. W Boga, który objawia się w harmonii wszystkiego, co istnieje. Nie w Boga, który zajmuje się losami i uczynkami poszczególnych ludzi, ale w porządek tak doskonały, tak precyzyjny i tak piękny, że budzi zdumienie każdego, kto naprawdę mu się przyjrzy. Einstein powtarzał, że najbardziej niepojętą rzeczą we wszechświecie jest to, że w ogóle daje się on pojąć. Zastanów się nad tym zdaniem. Świat mógłby być chaosem bez ładu i sensu, a jest księgą, którą da się czytać. Dla Einsteina to nie był drobiazg, to była wskazówka. Pomyśl o tym tak. Wyobraź sobie, że wchodzisz do ogromnej biblioteki. Miliony ksiąg ułożonych w idealnym porządku, w językach, których nie znasz. Nie wiesz, kto je napisał, ani kto je ułożył. Ale jedno wiesz na pewno. Ktoś lub coś stoi za tym porządkiem. Bo księgi nie układają się same. Einstein używał bardzo podobnego porównania, opisując, jak czuje się człowiek wobec wszechświata. Widzimy bibliotekę, widzimy porządek. Nie rozumiemy języka do końca i nie znamy bibliotekarza. Ale sam porządek mówi nam coś ogromnego. I to było jego wyznanie wiary. Nie religia z kościoła, ani nie ateizm z uniwersytetu. Coś trzeciego, własnego. Zdumienie porządkiem, który przewyższa ludzki umysł. A teraz zobaczysz, jak głęboko to zdumienie sięgało. Bo Einstein nie zatrzymał się na podziwie. On nazwał to uczucie religią i powiedział o nauce i wierze zdanie, którego nie spodziewałby się nikt. Einstein nazwał to, co czuł wobec wszechświata, kosmicznym uczuciem religijnym. To jego własne określenie. Pisał, że istnieje rodzaj religijności, która nie potrzebuje dogmatów ani obrzędów, a rodzi się ze zdumienia. Ze zdumienia tym, że świat w ogóle daje się pojąć. Że za chaosem zjawisk kryje się ład tak subtelny, że najwięksi uczeni odsłaniają zaledwie jego skrawek. Mówił, że jego religią jest pokorny podziw dla nieograniczonego, wyższego ducha, który objawia się w drobnych szczegółach, jakie jesteśmy w stanie dostrzec naszym słabym i ułomnym umysłem. Posłuchaj tego jeszcze raz, bo to mówi człowiek uznawany za najściślejszy umysł epoki. Pokorny podziw, wyższy duch, słaby i ułomny umysł. Tak o sobie i o świecie mówił geniusz, który rozumiał z tego świata więcej niż ktokolwiek. Nie mówił tego na pokaz. Ludzie, którzy go znali, wspominali, że potrafił zamilknąć na widok nocnego nieba jak dziecko, że do końca życia zachował tę zdolność szczerego zachwytu, którą większość dorosłych gubi gdzieś po drodze. I szedł dalej. Twierdził, że każdy, kto poważnie zajmuje się nauką, prędzej czy później nabiera przekonania, że w prawach wszechświata przejawia się duch. duch potężniejszy od ducha człowieka, wobec którego my, z naszymi skromnymi możliwościami, powinniśmy czuć pokorę. To nie są słowa kaznodziei. To słowa fizyka, wypowiedziane po latach patrzenia w samo wnętrze materii. A najsłynniejsze zdanie, jakie powiedział o relacji między wiedzą a wiarą, brzmi tak. Nauka bez religii jest kulawa. Religia bez nauki jest ślepa. Zatrzymajmy się przy nim, bo ono odpowiada na pytanie, które być może nosisz w sobie od lat. Wielu z nas wychowano tak, jakby trzeba było wybierać. Albo wierzysz, albo myślisz. Albo serce, albo rozum. Może sam to znasz. Może ktoś kiedyś dał ci do zrozumienia, że wiara to zabobon dla naiwnych. Albo przeciwnie, że zadawanie pytań to grzech. Einstein, człowiek, który miał największe prawo wybrać w stronę rozumu, odmówił tego wyboru. Powiedział, że jedno bez drugiego kuleje, że rozum bez poczucia tajemnicy staje się ślepy na to, co najważniejsze, a wiara bez myślenia traci grunt pod nogami. Że te dwie rzeczy nie są wrogami, lecz dwiema nogami, na których człowiek idzie przez życie. I zwróć uwagę, ile spokoju jest w takim patrzeniu. Nie musisz nikomu niczego udowadniać. Nie musisz wygrywać sporów przy rodzinnym stole, ani czuć się gorszym, gdy ktoś wyśmiewa to, co dla ciebie święte, ani gdy ktoś inny gani cię za pytania. Możesz stać tam, gdzie stał Einstein. W miejscu, gdzie myślenie i zdumienie idą razem, pod rękę. Dla Einsteina zdumienie nie było przeszkodą w nauce. Było jej źródłem. Mówił, że najpiękniejszym doświadczeniem, jakie może spotkać człowieka, jest zetknięcie z tajemnicą i że kto nie potrafi się już zatrzymać w zdumieniu i zachwycie, ten jest jakby martwy. Jego oczy są zgaszone. Pomyśl, jak bardzo to się różni od obrazu zimnego naukowca z podręczników. Ten człowiek klękał wewnętrznie przed tajemnicą świata każdego dnia swojej pracy. I tu jest coś, co dotyczy już nie Einsteina, ale ciebie. Bo to zdumienie, o którym mówił, ta zdolność zatrzymania się w cichym podziwie nie jest zarezerwowana dla geniuszy. Każdy z nas ją ma. Tylko że życie ją w nas zagłusza. Pośpiech, zmartwienia, hałas codzienności sprawiają, że mijamy tajemnicę obojętnie, z oczami, jak mówił Einstein, zgaszonymi. A ta zdolność wraca, gdy człowiek nauczy się na powrót wyciszać i zatrzymywać. Jeśli czujesz, że dawno nie zatrzymałeś się w takim spokoju, przygotowaliśmy dla ciebie coś prostego i zupełnie darmowego. To wieczorny rytuał na 7 dni, kilka minut każdego wieczoru, które uczą wyciszać umysł, wracać do siebie i odzyskiwać tę wewnętrzną ciszę, w której znów słychać więcej. Znajdziesz go za darmo pod pierwszym linkiem w opisie i w przypiętym komentarzu. Potraktuj go jak mały prezent na początek. A teraz przejdźmy do tego, na co czekasz od początku tego odcinka. Bo w 1929 roku Einstein udzielił wywiadu, w którym padło pytanie o Jezusa. I jego odpowiedź do dziś zdumiewa każdego, kto ją czyta. Był rok 1929. Einstein był już wtedy najsławniejszym naukowcem świata. 10 lat wcześniej obserwacje zaćmienia Słońca potwierdziły jego teorię i z dnia na dzień stał się legendą. Gazety pisały o nim na pierwszych stronach. Tłumy chciały go zobaczyć, a każde jego słowo miało wagę wyroczni. I wtedy amerykański dziennikarz George Sylvester Wirek przeprowadził z nim długą rozmowę, która ukazała się w jednym z największych amerykańskich tygodników. Rozmawiali o życiu, o nauce, o ludzkości. Aż w pewnym momencie dziennikarz zadał pytanie, którego chyba nikt się nie spodziewał w rozmowie z fizykiem. Zapytał Einsteina, czy uznaje istnienie historycznego Jezusa. I tu wydarzyło się coś niezwykłego. Einstein nie zbył pytania. Nie uciekł w uprzejmy wykręt, nie zasłonił się nauką. Odpowiedział bez wahania. Powiedział, że bezsprzecznie tak. I dodał słowa, które przeszły do historii. Że nikt nie może czytać Ewangelii, nie czując rzeczywistej obecności Jezusa. Że Jego osobowość pulsuje w każdym słowie. Że żaden mit nie jest wypełniony takim życiem. Przeczytajmy to jeszcze raz, powoli, bo to mówi naukowiec i to jaki. Nikt nie może czytać Ewangelii, nie czując rzeczywistej obecności Jezusa. Jego osobowość pulsuje w każdym słowie. Żaden mit nie jest wypełniony takim życiem. W tym samym duchu padło jeszcze jedno zdanie, może najbardziej osobiste ze wszystkich. Einstein powiedział o sobie, że jest Żydem, ale że jest oczarowany świetlistą postacią Nazarejczyka. Świetlista postać. Tak o Jezusie mówił człowiek, który nie był chrześcijaninem, nie chodził do kościoła i nie miał żadnego powodu, by mówić komukolwiek to, co chciałby usłyszeć. Mówił jako uczony, przyzwyczajony ważyć każde słowo. I właśnie dlatego te słowa mają taki ciężar. To nie jest wyznanie kogoś, kto wierzy, bo tak go wychowano. To świadectwo umysłu, który przeczytał Ewangelię okiem badacza i wyszedł z tej lektury poruszony. I pomyśl o odwadze tych słów. Einstein wypowiadał je jako Żyd w czasach, gdy takie wyznanie nie przysparzało mu przyjaciół po żadnej stronie. Środowisko naukowe mogło unieść brwi, że wielki fizyk mówi z takim uczuciem o postaci religijnej. A on po prostu powiedział, co widzi w tekście, tak samo uczciwie, jak mówił o wynikach swoich równań. Nie kalkulował. I chyba dlatego, 100 lat później, te zdania wciąż brzmią tak czysto. Zwróć uwagę, co dokładnie go poruszyło. Nie cuda, nie teologia. Osobowość. Einstein, który całe życie szukał prawdy i umiał ją rozpoznać, wyczuł w tych tekstach coś, czego nie umiał wyjaśnić naukowo. Życie. Obecność. Postać tak wyrazistą i tak świetlistą, że zdaniem geniusza nie mogła być zmyślona. Wielu badaczy spierało się o różne rzeczy w tych tekstach, ale Einstein mówił o czymś innym. O tym, co czuje człowiek, gdy je czyta. I tu był bezradny wobec własnego zdumienia, tak jak bywał bezradny wobec porządku wszechświata. Jest jeszcze jedno zdanie z tego samego wywiadu, które warto znać, bo łączy obie części tej opowieści. Einstein powiedział wtedy również, że wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. Bo wiedza jest ograniczona do tego, co już znamy, a wyobraźnia obejmuje cały świat i wszystko, co dopiero będzie. Człowiek, który zbudował swoje odkrycia nie na samych liczbach, lecz na umiejętności zobaczenia w wyobraźni tego, czego nikt wcześniej nie zobaczył, wiedział doskonale, że najgłębsze rzeczy w człowieku nie mieszczą się w tabelach. Że jest w nas warstwa głębsza niż rozum i że to z niej pochodzą i wielkie odkrycia, i wielkie zdumienia. Pomyśl teraz o tym wszystkim razem. Najściślejszy umysł stulecia mówi, że wierzy w porządek przewyższający człowieka. Że nauka bez poczucia tajemnicy jest kulawa. Że z kart Ewangelii bije obecność, jakiej nie ma żaden mit. I że wyobraźnia, ta cicha, wewnętrzna siła, jest ważniejsza niż cała wiedza świata. A jednak byłoby nieuczciwie zakończyć tę opowieść w tym miejscu. Bo Einstein powiedział w życiu również inne rzeczy. I jeśli mamy być z tobą szczerzy do końca, musisz usłyszeć także je. Dopiero wtedy zobaczysz pełny obraz. I dopiero wtedy zrozumiesz, dlaczego jego droga może być tak ważna właśnie dla ciebie.
2: Powiedzmy więc uczciwie i to, w co Einstein nie wierzył. Nie wierzył w Boga, który osobiście prowadzi każdego człowieka, wysłuchuje próśb i nagradza lub karze. Mówił o tym otwarcie i nieraz. W prywatnym liście napisanym pod koniec życia wyraził się o religijnych wyobrażeniach bardzo sceptycznie. I ten list ateiści cytują do dziś, tak jak wierzący cytują jego słowa o Ewangeliach. Nie chodził do świątyni. Nie należał do żadnego wyznania. Gdy nazywano go ateistą, protestował. Gdy robiono z niego człowieka religijnego w kościelnym sensie, też prostował. Sam mówił o sobie, że jest kimś w rodzaju głęboko religijnego niewierzącego i przyznawał, że pytanie o Boga jest zbyt wielkie na nasz ograniczony umysł. Porównywał człowieka do małego dziecka, które wchodzi do ogromnej biblioteki i widzi porządek, ale nie jest w stanie pojąć, kto i jak go ustanowił. I wiesz co? Właśnie ta jego postawa może być najcenniejszą lekcją z całego tego odcinka. Bo Einstein nie dał się zaciągnąć do żadnego obozu. Nie krzyczał, że wie, ani w jedną, ani w drugą stronę. Stał przed tajemnicą istnienia z odkrytą głową, z pokorą, ze zdumieniem i nie wstydził się powiedzieć, że jego umysł, choć największy w swoim stuleciu, jest wobec niej mały. W czasach, gdy wszyscy wokół są tacy pewni, gdy jedni wyśmiewają wiarę, a drudzy wyśmiewają wątpiących, ten człowiek pokazał trzecią drogę. Drogę zdumienia. Drogę, na której rozum i duchowość nie walczą ze sobą, lecz razem klękają przed czymś większym. Pomyśl, jak rzadka to postawa dzisiaj. Żyjemy w czasach krzyku, gdzie każdy ma gotową odpowiedź na wszystko i wystarczy 5 sekund, by obcy człowiek w internecie powiedział ci, że twoja wiara to głupota albo że twoje pytania to zdrada. A tu największy umysł epoki, człowiek, który naprawdę mógłby patrzeć na wszystkich z góry, mówi cicho: nie wiem wszystkiego. I to jest w porządku. Zdumienie jest mądrzejsze niż pewność. W tej jednej postawie jest więcej mądrości niż w 1000 internetowych sporów. I może to jest właśnie odpowiedź dla ciebie, jeśli kiedykolwiek czułeś się rozdarty. Jeśli z jednej strony masz w sobie wiarę albo tęsknotę za nią, a z drugiej pytania, których nie wypada zadawać. Einstein mówi ci przez 10-lecia jedno. Nie musisz wybierać między sercem a rozumem. Możesz myśleć i zdumiewać się jednocześnie. Możesz pytać i wierzyć. Możesz patrzeć w gwiazdy okiem naukowca i czuć wobec nich to, co czuje człowiek modlący się. Największy umysł epoki robił dokładnie tak. I nie przestawaj pytać. To też jego rada, powtarzana młodym ludziom do końca życia. Mówił, żeby nigdy nie tracić świętej ciekawości, bo ona ma swój własny powód istnienia. Pytania nie są wrogiem wiary ani spokoju. Są oznaką żywej duszy. Człowiek przestaje rosnąć nie wtedy, gdy pyta, lecz wtedy, gdy uznaje, że już wszystko wie. Bo na końcu wszystkich jego równań nie stała odpowiedź. Stało zdumienie. I ono, mówił, jest początkiem wszystkiego. Prawdziwej nauki, prawdziwej wiary i prawdziwego życia.

Szanowni Państwo, tym reportażem kończymy dzisiejszą audycję Radia 3ZZZ. Dziś spotkały się w niej dwa różne, ale ważne tematy. Niezwykłe 100 lat życia pani Marii Zboińskiej oraz refleksja nad nauką, wiarą i pytaniami o sens naszego istnienia. Mam nadzieję, że oba reportaże pozostawiły Państwa z chwilą refleksji. Dziękujemy za wspólnie spędzony wieczór. Do usłyszenia w kolejnej audycji Radia 3ZZZ. Dobranoc Państwu.